0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Zawolta.

Wiedzę, że coś chcą. Mam tu radosze i ba, ma luz 100% ba, do klu. Ma nie zyuba, wdopada ci jazdę jak Uber. Rozpruwasz czy pistopu na pasach. Ktoś ci tu samo nasuwa, aha.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

uznawałem priorytetów. Szymon mówi mi odpuść, ja wolałem się sparzyć. Byłeś ze mną, nie mogłeś tego nie zauważyć. Dziś na twarzy mam uśmiech, innym typkiem się stałem. Chociaż późno, to jednak w porę oprzytomniałem.

królem. W swoim życiu przełknąłem kilka gorzkich pigułek. Byłem królem tych klubów, wciąż pociągałem nosem. Już myślałeś, że nigdy pewnie się nie podniosę. Wiem, że mogłem cię zawieść, gdy bratałem się z diabłem. Tylko pomyśl przez chwilę, czy tak było naprawdę. Spadłem z bardzo wysoka, nie widziałem ratunku. Postawiłem dwa kroki w niewłaściwym kierunku.

ten kawałek nie jest po to, żeby się podobać. Nie jest po to, żeby ktoś się z niego cieszył. On jest dla tych, którzy próbują żerować na niewiedzy. Opisz go, zarób, dam ci przeżyć. Ten kawałek nie jest po to, żeby się podobać. Nie jest po to, żeby ktoś się z niego cieszył. On jest dla tych, którzy próbują żerować.

żeby ktoś się z niego cieszył. On jest dla tych, którzy próbują żerować na niewiedzy. Opisz go, zarób, dam ci przeżyć. Ten kawałek nie jest po to, żeby się podobać. Nie jest po to, żeby ktoś się z niego cieszył. On jest dla tych, którzy próbują żerować na niewiedzy. Opisz go, zarób, dam ci przeżyć. WWO, Soku, Emadę, Elo. Ja nie jestem z tych, co robią to dla gwiazdek w periodykach, przy recenzjach pod publikę. Czy to jasne? Będę robił to, co chcę, bo tak chcę. Z i P, mam zdanie własne.

0: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Już przed północą, łóżko ciągnęło mnie jak magnes. Już się prawie kładłem, kiedy zadzwonił telefon nagle.
2: Halo, słucham.
3: Cześć, tu Kula, co robisz dziś wieczór?
1: A nic.
3: A to świetnie, jest impreza na Bezrzeczu.
1: U Ani?
3: No jasne, słuchaj, będę wozem.
1: A co to ma wspólnego z impro?
3: O 12 bądź pod Malinką, to cię zawiozę.
1: Kochany Kula, odłożyłem słuchawkę, pewien, że dziś jeszcze będę hulać. Więc robiąc wszystko, by być już tam, a nie tutaj. Wybiegłem z chaty na śmierć, zapominając o butach. O kurczę, do domu nie wrócę, by nie budzić matki, dojdę w tym, co mam na nogach, a na nogach miałem klapki. Ale i tak mi to nie napędzało pietra, wszak to miejsca ostatki. Miałem mniej niż ćwierć kilometra, wierząc, że nic tam się beze mnie nie rozpoczyna.

tak. Jąłem wolno, skutecznie w stronę imprez się przemieszczać. I tu jest czas na skrecze. A Grzesiek, ty sobie poskreczuj, ja w tym czasie przeszukam bez rzeczy. Szkoda czasu, przecież znasz. Stary, nie zrezygnuję, skoro przeszedłem całe miasto.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: kocham, gdy jest to nieistotne lub nieszczere,
1: nieprawdziwe.
0: To by było skurwysyństwo, tak prowadzi cię błąd. Na ten temat to wszystko. Mówią, jestem artystą, wcześniej też tak mówiłem. Lecz jestem zwykły chłopak, który ma jeszcze tę siłę, który chce mieć rodzinę.

Stary, ja nie rozumiem tych kobiet. Na początku jest wspaniale, miłość, kwiatki, pierdolone motylki w brzuchu. A potem zaczyna ci taka pierdalać helikoptery, choinki i ludzi. Nawet kiedyś skonstruowała bombę atomową, jak przeczytała Mein Kampf, tylko dlatego, że biedny Lifonek pomylił skrzynkę.

0: On tylko żartuje, wiesz jaki on jest. No i widzisz. Myślałem, że wszystko się ułoży jakoś. No kurwa nie wyszło.
1: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

0: nie mam nie dla nikogo. Nie mam nie dla nikogo.
1: Znasz to, nie?
2: Ogólnie dostępny na bieżąco, istne życie na gorąco, załatwiam sprawę pieklącą, jak zwykle nowe się wtrącą.

0: żygać się chce. Ten kto to wie, kurwa, życie upstrzone jak gołębim gówny bulwar. Zrobi tak jak ja, pójdzie własną drogą. Rodszczenia nie ma ze mną nikogo.
1: Chcę czuć fajne.

działań terenem. Wiesz, znam jak te noce nieprzespane, by nad ranem zawikłane kwestie podejść z nowym planem jak starane. Ładnie znam to, mam te same myśli skołatane. Znam to, jest mi znane, uczucie z tym związane. Co jest grane, marzenia niewypowiadane, zapominane, bo nie doczekałem się na zmianę. Przekonanie, że po którymś czasie się nie wstanie. Co jest grane, a czasem gubię.

bez zastrzeżeń. Dzień, który przede mną piętrzy, jeszcze większy cień nad światem wewnętrznym. Witam, choć dnia na dzień bardziej niezręczny. Jestem drzegiem, nikt mnie nie wyręczy. Wiesz, jak męczy, myślę nie o stanie rzeczy. Wiesz, jak jest, gdy czyścim czyim słowom przeczy. Wiesz, jak to leczy, lecz to kaleczy. Racę te kace, jak dwa ostrza mieczy. Na razie walczę i na jaranie warczę.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Teraz
4: Flyer, fly.

Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie widzą.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Posłuchaj, chodź ze mną, chociaż zupełnie nie wiem dokąd. Chodź ze mną, by sens nadać życia krokom. Ze mną ku słońcu, może gdzieś natrzepać. Ze mną po szczęście albo po szaleństwo. Ciemność ze mną. Marsz długi jak mało, marsz niemal w nieskończoność. Chcę ręce, by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni może ku krawędzi, chodź ze mną. Do obiecanej ziemi wierzę, że ten marsz coś zmieni. Idź, idź, nawet idź pod wiatr, idź ze mną. By w przyszłość bezczelnie patrzeć, wyciągnąć środkowe palce. Chodź ze mną, choć nic nie mogę ci obiecać. Na fart nie ma co czekać, uwierz w to. I choć nie znam celu drogi, uczyń to. Sam dla siebie zmień coś, podnieś pierwszy raz w życiu rękę. I choć ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze.

aby wygrać lepszą przyszłość. Choć powoli jak dziecko po omacku w ciemność naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabłu, w meduze naszych porządek, by stać się kamieniem. Nie boisz się, przecież życie jest sennym marzeniem. Idź śmiało naprzód, po co strach noż naprzód, a wróg, by owoc z drzewa urwać, w twarz zaśmiać się światu. Tak donośnie bezczelnie, raz odrzucić kanon reguły, lecz świadomie, czy z tym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać. On swoje dzieci zjada, by karmić swoje pragnienia. Jeśli zapragniesz znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze.

Chcę lecieć jak na skrzydłach, wolności nad ziemią. Chcę lecieć nad światem, życie zostawić pode mną. Swój strach, łzy troski, by promień światła ogrzał serce, które zwątpiło w istnienie dobra. Ulecieć ponad wszystko, prosto w objęcia aniołów, lub spłonąć na popiół w jego litości ogniu. Odzyskać wiarę straconą, odzyskać radość, by móc w spokoju odejść, spokojnie na zawsze zasnąć.

nie, więc nie pijcie przy otwartym oknie.

0: życie żołdę. Klubem na schodach, przed ślubem przygoda.
1: Flaszka rozwalona,
0: teraz sam z mikrofonem.
1: Akcja zwolniona,
0: kiedyś tylko ja i on.
1: Trzech nie pokona,
0: dziś opadła zasłona.
1: Ręka opuszczona,
0: spójrz kochanie to mega.

powietrzu. Miasta przeszłość jak tempo deszczu. Odczujesz stojąc w pękniętym sercu. Nie ma takich słów, nie ma takich gestów, jak pomagać szczęściu. Zagadka z życia, nie pytania z lektur. Jak widzisz te ściany, zmontane kontury, ołtanie bez granic, kulturę i drani w kapturach, co zdobią ten świat magią fart. Nie myślisz, że mamy jak każdy problemy i fart.

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Dillegal Studio 5-2 Niki, tak?

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

nieważne są kwaśne jak ja. Strata zakradła się do mojego życia. Prezent od diabła, ta, on to spryciarz. Zanim zrozumiałem, jaki to błąd poniosłem, straty w ludziach są daleko stąd. Nadal nie wiem, jak to się dzieje. Geny po moim starym albo co? Sam przemyśl. Sowinistyczny horyzont bez mała. Dwie trzecie facetów tak ma, nie tylko męs mała. Wiesz, przypominasz mi mnie, jak byłem szczylem zazdrosnym tak, że wszystko niszczyłem. Hej, nie przerywaj mi, bo zrobi się niemiły. Tak naprawdę to, co się kłócimy, ha, nie mam siły. Po prostu chcę już iść spać, zjem kilka tostów, wezmę prysznic, pa. To przesłuchanie? Uspokój się, kobieto, weź głęboki wdech. Czekaj, mam drugi telefon, trzymasz blef. Za taką stawkę graliśmy rok temu. Powiedz im dwa razy więcej albo nic nie mów. Jasne, będę o czasie. Dobra, na razie, i tak tracisz zasięg. Jesteś tam? Ha. Czyli jednak chcesz się wyżyć. Szukasz pretekstu, by postawić na mnie krzyżyk, tak? Kochasz mnie? To mocny zwrot, a ja chcę już się spać, więc skończmy to. Dobrze, bądź o 10:00, mam dla ciebie całą.

0: Dobra, no. Dobra, trzymaj się, pa. No, na razie. Ja ciebie też. Pa.
1: Cześć, Mes.
0: Cześć.
1: Z kim rozmawiałeś?
0: Ta, nieważne. Ta zdrada zakradła się do mojego życia. Prezes

0: to není vtip. Toto nejsou anekdoty, já makám jako blázen, po mě další do štafety.
1: Inšallah, i tak to osiągnę. Usiądę na pustyni, o wszystkim zapomnę. O miastach, trudach, ściemnionych epizodach. Muszę tam być, nic ująć, nic dodać.
2: Lecimy przy reci, ale moją robotu. Nepredajny repery, milieju sir z mojho kokotu. Jebali was do čreva, len chore hyeny. Ja pukal nedusanem, prchu trenuli, budem nepredať.

0: Siódma.
1: Idę do przodu.
2: Stala otwam.
3: Aby być najbogatszym, nie mam potrzeby, by ktoś z zazdrością patrzył. I tak osiągnę to, na czym mi zależy. Jebać stres, mniej nerwowych przeżyć.

0: idę do przodu.
1: Z dala od fam.
2: Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: nami.
1: Dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było.
2: Powinienem wam gały wydłubać i w to miejsce wstawić wasze wyrżnięte jaja.
3: Wy wszyscy jesteście pojebani!
4: Eldo, Flamaster, Daniel Drums.
5: Więcej pokus niż czasu, by po nie sięgnąć. Więcej grzechów niż sumienie zmieści na pewno. Wiem jedno, nie wiem ile przede mną jeszcze. Diabeł krzyczy do ucha, anioł szepcze. I kogo słuchać, by pomysły były mądrzejsze. Jak dbać o czystość ducha, gdy życiem chce się bawić w najlepsze. Więcej marzeń niż czasu, by je spełnić. Więcej namiętności niż serce może zmieścić. Więcej 100 000 pomysłów na płytę, 100 000 wersów połączyłem z bitem, 100 000 nocy nad kartką, szlifując technikę. Semantyczny paganizm nie łączy 100 000 liter, a 100 000 raperów ma piknik. Zamiast pisać, oni robią klik, klik. 100 000 postów, Eldo jest

się czystość ducha, gdy życiem chce się bawić w najlepsze. Więcej marzeń niż czasu, by je spełnić. Więcej namiętności niż serce może zmieścić. 100 tysięcy ludzi w miesiąc wyjeżdża z Polski na saksy za granicę i wróci może co piąty. Politycy obiecują w TV będzie lepiej. 100 tysięcy obietnic nie spełnili nawet jednej. Żyjemy w kraju 100 tysięcy afer bez konsekwencji. Jeśli za rękę nie złapiesz, żyjemy w świecie 100 tysięcy atrakcji. By dobrze się bawić, masz tu 100 tysięcy okazji. 100 tysięcy dziewczyn chciałoby być Paris Hilton. 100 tysięcy facetów chciałoby być jej bielizną. Dla wielu takie marzenia to w życiu wszystko. Postać z drinkiem przy barze, wyjść z klubu z dziwką. Wolałbym, żeby te 100 tysięcy ludzi zaczęło być sobą i przestało się łudzić. 100 tysięcy pokus, tak łatwo sens zgubić. Rozum mnie studzi.

się czystość ducha, gdy życiem chce się bawić w najlepsze. Więcej marzeń niż czasu, by je spełnić. Więcej namiętności niż serce może zmieścić. Więcej raperów udało się nielicznym, reszta marzy. Swoją szansę nie przestaje liczyć. Płyta kosztuje mnie od worka jointów, a proporcje są takie, płyta na 100 tysięcy worków. 100 tysięcy planów na jutro, mam jeden plan, brak planu. Łapię chwilę, żyję tu nie gdzieś tam, w świecie oczekiwań i roszczeń. Życie jest proste, 100 tysięcy dni albo 100 tysięcy sekund przede mną. To wieczna niespodzianka, w życiu nie ma nic na pewno. Dystans, liczbą nie dam się gnębić. Mam 100 tysięcy marzeń, chcę je spełnić, tak. Pędzę do miejsc, które chciałbym zobaczyć. 100 tysięcy zachodów słońca, w które chcę się gapić. 100 tysięcy dni nieskończonego

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

naszego życia naraz i wtedy rozdzielą nas. Moja kochana, twój chłopiec nieczysto grał, ludzi okradał, właściwie jakie się da, wszystkie reguły łamał, przetrwany w świecie, który zna. Tego wymaga pieprzony, młody, zimny drag. Nie będę kłamał i chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać za.

I kiedy zacznie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać zacznę w dół na twarz. Przepraszam, skarbie, nie do końca znasz mnie.

życzysz, B, uważaj czego sobie życzysz. Wstydem nie jest zacząć na ulicy, wstydem jest skończyć na ulicy i pozostać tylko marnym tłem. Co w życiu się kieruje złem, z niczym się nie liczy. Byłem taki, także wiem. Młody biznes.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

życie. Zdusić figla może pierwszy i ostatni raz. Ja od ciebie wychodzę, przechodzę przez ulicę, widzę na dłoniach twój brokat. W głowie wciąż słyszę jednorazowe kocham, kocham, kocham.

Ruchomości opuszczasz nie przywykł, a? Nienękany niczym żyje bezpiecznie. Otoczony setką identycznych fortec w sąsiedztwie. Na osiedlu, gdzie każdy mieszkaniec obok strzeże samego siebie przed

biedny, trzymetrowy żywopłot. Widok sąsiada z żoną, jak też oni sami są mu niepotrzebni, odkąd własną nieruchomość zasiedlił i nikt się nie widzi. I wszyscy są radzi i za nic nie chcieliby się stąd wyprowadzić. W sumie po co się

tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: lat mówią mi, ciągle mówią, mówią.
1: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

Ja nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk, 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam źródeł, bo to jest starsze niż węgiel. Ludzie chcą zabrać tym, co mają, choć złotówkę więcej. Ja biegam za tym i nie słyszę tych leni. Jęczeni jak stara baba, nie napełni ci kieszeni. Ale co tam, woli taki grzać stołek i patrzeć na innych wzrokiem, jeśli ich pieniądze. Ślinić się, wymyślając bajki. Wiem, to jest trywialne, ale przecież nie ma nic bez pracy. Chcą zrobić fotkę moim kieszeniom jak paparazzi. Szukają wściekle, nie znajdując pracy.

tej, a oni mają dla mnie sposób na życie lepsze. Specjaliści, chciałbym poznać ich wszystkich. To chyba fajnie mieć ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele, szukające dziury w całym, a cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.

0: umiera dzień za dniem.
1: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
2: Na początku każdy potrzebuje jakiejś wskazówki, pomocnej dłoni. My dzisiaj zaczniemy to bardzo prosto. Zaczniemy to po prostu w ten sposób. Klaszcz.

To idzie do mnie i ciebie. Od urodzenia co krok, codziennie mamy tu mniej siebie. Co doświadczenie, wkładamy na siebie kolejną warstwę. Maskę, tarczę, plaster. Nie da się być przecież dzieckiem zawsze. Mam rację? Uciekamy od tego, co w nas naturalne, szczere. Łamani fałszem, krytykanstwem, nawet własnym sumieniem. Strusi łeb chowamy w ziemi, pseudobezpieczni. Kopiemy pod sobą dołki w obliczu śmierci. I tak będziemy bezpieczni.

odpowiedzi, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą, jakie mam plany oprócz

0: RMF klasyka polskiego hip-hopu.
1: Mój się Tadeusz, ponieważ jest Nobla, Nobla.
2: Otóż grał Żydy, Żydy Faka i Millera. Wy wiecie już wczoraj, że się tu. No i co?
1: Brawo!

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On.

0: gorącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: miał siłę, by walczyć, by ruszyć z miejsca. Na pewno to mi wystarczy. To mi wystarczy, na pewno to mi wystarczy.
1: Każdy ma chwilę, żeby to wszystko jebnął. I patrzy w lustro, jak w zimie.

0: zbliżył świat.
1: Każdy ma takie chwile, że w duszy deszcz pada. Jedyne co chciałoby się teraz płakać, nowy sens nadać, spokój oddechem, przyspieszone serca bicie, życie

WDZ versus 100, o czym mówi świat już od 28 lat w tym syfie. HG, THS, klika, rap to nasze życie. Nie dziwię się, dla mnie to oczywiste. Bądź pewny swego i pierdol system, ziomuś, komuś zależy, abyś

Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

sygnale.

0: Sygnale.
1: I co, napisałeś do niego?
2: Napisałem do niego rano, już z trzecia, byliśmy na czterech ustawieni, go jeszcze nie.
1: Nie wiem, co.
2: Czekaj, czekaj.
1: Idzie, idzie, patrz. Siema.
2: Idzie, idzie, je, yeah, szat, co
3: siema,
2: tam?
3: Siema. Przepraszam, to bardzo kurwa.
2: Nie przepraszam, tylko jeszcze stosujemy.
3: Nie przesadzaj. Nie podskakuj. Jestem przejebany w smaku. Z braku raku jednym punchem brachu. Ściągam łaku w strachu. Są czym snajper z dachu. Straciłem rachu be brachu. Irłachów leży w
1: kraju.
3: Ej chłopaku, na chuj ty si mi szkoda kul fatu. Myślę sobie rapuj rapuj. Tak matych na tym draku. I tak stratuję frustratów dla zagłupich znawców rapu. I tak nie wiem.

0: przestał być trochę. No co ty, stary, wyjarałeś mi cały shit! Bum, pidi, bye, bye!
1: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

hip-hop uczy, chociaż nie wystawia glajtów. Rap, rap, z kraju wiecznych wałków, tak od lat. Telefon stał w poszukiwaniu lepszego. Ile razy już budziłem się w tym betonowym Lego w imię ojca i syna i wszystkiego. Z i P, aż do dnia sądnego.

0: Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Okej.

i pisać trudne wersy. I nawet jeśli milczę, gdy trzeba krzyczeć, nawet kiedy krzyczę, gdy powinienem milczeć, sumienie da mi znać. Popiół mam zawsze przy sobie i nie musisz mi pomagać sam.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

deską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć, zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż spokój. Tak wiele ocen wystawionych zbyt pochopnie, wiele decyzji podjętych zbyt gwałtownie wracały do mnie, dlatego dziś

gorąco w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: mnie psy, chodź do mnie dresiara.
1: Najpierw napisałem tekst, głupia, gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robiłam baras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz, jak się zestarzeją. Sorry, nie będę się do nich wdzięczył. Tyle głupich dresiar krzywdziło legiony świetnych dziewczyn. Sklepik z miłością pod ich domem był nieczynny.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

potrzeba jest już życiorysze, przerwa nigdy z buku. Ekipa, która lubi mocniej bardziej, czy leci po pitach, czy kolejną noc po bandzie. Jesteś z nami na melanżu, ziomek kurwa nie śpi nalej. Nie ma chuja w całej branży, nie ma chuja we wsi całej. Źle mi życzą, mówię sobie chuj z tym. Z fartem mój styl jest tłusty tak, że kurwa mów mi czwartek. Muzyka działa euforycznie.

Hotel Poznał już nie jeden nał. Kontrabanda, ludzie, którzy znają życie jak nikt inny. Ten Tomasz Hada, co nie stroni od przypału. C, czyli z boku, zawsze Bogu ducha winny. B, Michał

0: Самітним голосом мовив через głośnik.
1: Szanowni Państwo, zbliżamy się do stacji Koszalin Główny. Bardzo prosimy wszystkich wysiadających podróżnych o sprawdzenie, czy w przedziale nie pozostał ich bagaż podręczny. Jednocześnie zachęcamy do jeżdżenia pociągami naszych linii. Do widzenia.

0: aksamitny głos jakby bardziej swojski.
1: Proszę szanowni państwo, zdarzyłem się do stacji trzeciej główny. Chodzi o bagaże. Chciałbym, żeby państwo zabrali je z przydziałów.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Od początku muszę tego słuchać?
2: Tak, musisz.
1: Dobra, niech tak będzie.

te wersy piszę jako Pelson, bo Pele już nie żyje, choć nie skoczył z okna i nie założył pętli na szyję. Jest jeden ważny szczegół, odszedł w samotności, bez kolegów, bez pogrzebu. Nie było grobu, frezji, nie było zniczy. Odszedł, gdy przyszedł czas się rozliczyć. To był chłodny, styczniowy wieczór, przeżył życie, jakby na społecznym zapleczu. Krążyły o nim niesławne legendy, pseudo wielkim świecie miał opinie przybłędy. W dzieciństwie szkodził innym dla swoich wygód, lecz gdy zamykał oczy, palił się ze

0: brawo.
1: Królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

komentarz, ona go zacypiła. On na jej profil zerka, ona jest dla niego miła. On, żeby zapamiętać ją, wysłał zaproszenie. Dziewczyna na zdjęciach wygląda tak jak marzenie. Ona zaakceptowała go,

0: zwariował świat, który mnie wychował.
1: W mojej głowie wspomnienia, pozytywne skojarzenia. Do zobaczenia chwilą, które były, teraz ich nie ma. Nie ma takich trwałych, których nigdy czas nie kruszy.

tatami. Pamiętam momenty jak ze snu chwile. Jest ich tyle, nawet jeśli często sens ich mylę. Wspomnienia bolą, ale chyba nic poza tym. Może te ślady jeszcze

0: i to o tej światlek w gruzach od nowa, lecz tym razem będę słuchał.
1: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
2: Właśnie tak. HG.

0: RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Historia oparta na faktach.

więcej niż koleś się pójść będzie. Złota rybka na to. Słuchaj mały, ni chuja, nic z tego nie będzie. Weź swój los w swoje ręce, a ręce daj górę. Złota rybka, zapomnij, poszła na emeryturę. Nie czekaj, na cud z nieba, to nic nie da. Tylko zwycięzca dostanie z

0: kuszącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: DZ to czas dla...
1: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
2: Dziwnie mój wokal słychać, wiesz? Nie wiem, jakbym miał czegoś za dużo, tak jakoś inaczej jest. Coś tam machnie, Janku.

Siedzę na chacie jak cesarz. Siedzę na chacie jak król. Siedzę na chacie jak cesarz.

Nie wyglądasz przecież, jakbyś przyszedł na melanż. Nie chciałabym być niegrzeczna. Znów stoję sama, szo, ogarnę sprawę. Nie chciałabym być niegrzeczna.

że też tak musiało ułożyć się pychowo. Z góry do dołu, z dołu do góry zaśpiewają nam anielskie chóry. Żeby było pięknie, żeby było cicho, niech to wszystko jedno wielkie pan.

ręce, żeby umyć ręce. Całą kuchnię ma we wnęce. Mama sprząta u sąsiadów, żeby było floty chociaż trochę więcej. On jest przekonany święcie, że pieniądze dają szczęście. Wcale się nie dziwię, przy takim starcie można życie potraktować chciwie.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

firmy FON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka, wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki, największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze, o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Mniam, mniam, mała. Hej, puszysta. Hej. Mój kochany kotku, jesteś zajebista. To dla ciebie wersy, imena przeboju w listach. Chwista jak bewstyk, chcę się z tobą...
2: Właśnie tak, sprawdź mi, mniam, mniam, mniam. Aha. Właśnie tak, pyskaty, szycha, specyfik.

dobra dziewczyny, odkładamy piłeczki, buszerek z biurka i jedziemy jeszcze na sam koniec 20 pajacyków. Raz, dwa, raz, dwa, raz. Ej, no co jest z wami tam z tyłu? No jedziemy.

0: Dobra, starczy na dzisiaj. Szybciuteńko pod prysznicę. Otwieramy okna i wietrzymy salę, bo chłopaki zaraz przyjdą.
1: Petrynezak, to kto?
0: Skazani na sukces!
2: Raz, jeden, jeden, raz!

Niestety to było tak, życie królewskie mała. Od zawsze wkurwiał mnie świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia. Ha, świetna zabawa. I wtedy ten młody ja sprawy sobie nie zdawał, że przecież nadejdzie czas i to normalna sprawa. Będzie rozliczyć się czas całego życia naraz i wtedy rozdzielą nas. Moja kochana, twój chłopiec nieczysto grał, ludzi okradał, właściwie jakie się da, wszystkie reguły łamał. Przetrwany w świecie, który zna, tego wymaga pieprzony młody zimny drag. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy, a przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

now.

że coś chcą. Mam tu radosze i bam, a luz 100% bam do klub. Ma nie zyuba, wdopada ci jazdę jak Uber. Rozpruwasz czepiskopu na pasach, to się tu samo nasuwa. Aha.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie

Powiedz, co to było ten zachód i brzeg Jordanu? Bo widzisz, dziadku, ja to pierdolę. Dziś w przedszkolu kolega pokazał mi pistolet. Czy to, kurczę, zawsze było tak jak teraz, żeby szkoły nazywać imieniem Andrzeja, ale per...

0: Z tego numeru będziesz słuchał kołysanek. Proszę dziadka, mam pytanie, dziadek pozwoli.
1: Powiedz jak ty mówisz, wszystko tak spierdolić.
0: Otóż wnuczku, masz tu dowód, rapowany już pół wieku temu. Mówiłem, że donikąd zmierzamy. Proszę dziadka, mam pytanie, dziadek pozwoli.
1: Powiedz jak ty mówisz, wszystko tak spierdolić.
0: Otóż wnuczku, masz tu dowód, rapowany już pół wieku temu. Mówiłem, że donikąd zmierzamy.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Numer 7.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

posłuchaj. Chodź ze mną, chociaż zupełnie nie wiem dokąd. Chodź ze mną, by sens nadać życia krokom. Ze mną ku słońcu, może gdzieś natrzepać. Ze mną po szczęście albo po szaleństwo. Ciemność ze mną. Marsz długi jak mało, marsz niemal w nieskończoność. Chcę ręce, by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni, może ku krawędzi. Chodź ze mną do obiecanej ziemi. Wierzę, że ten marsz coś zmieni. Idź, idź, nawet pod wiatr, idź ze mną. By w przyszłość bezczelnie patrzeć, wyciągnąć środkowe palce. Chodź ze mną, choć nic nie mogę ci obiecać. Na fart nie ma co czekać, uwierz w to. I choć nie znam celu drogi, uczyń to. Sam dla siebie zmień coś, podnieś pierwszy raz w życiu rękę. I chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze. Weź moją dłoń.

Weszliśmy do światła, by wygrać lepszą przyszłość. Choć powoli jak dziecko po omacku w ciemność naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabłu, meduzę naszych porządek, by stać się kamieniem. Nie boisz się, przecież życie jest sennym marzeniem. Więc śmiało naprzód, po co strachnąć naprzód, a wróg, by owoc drzewa urwać, w twarz zaśmiać się światu. Tak donośnie bezczelnie, raz odrzucić kanon reguły, lecz świadomie, czy z tym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać. On swoje dzieci zjada, by karmić swoje pragnienia. Jeśli zapragniesz znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze.

Chcę lecieć jak na skrzydłach, wolności nad ziemią. Chcę lecieć nad światem, życie zostawić pode mną. Swój strach, łzy troski, by promień światła ogrzał serce, które zwątpiło w istnienie dobra. Ulecieć ponad wszystko, prosto w objęcia aniołów, lub spłonąć na popiół w jego litości ogniu. Odzyskać wiarę straconą, odzyskać radość, by móc w spokoju odejść, spokojnie na zawsze zasnąć.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

było za ciasno. Znowu lecę przez miasto. W długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą. I nie stoję na baczność. I nie stoję jak większość. Idę znowu po swoje, znowu spokojnie. Trochę naiwnie jak dziecko. Znowu lecę przez miasto, lecę. W długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny.

Znowu lecę przez miasto, w długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą i nie stoję na baczność. I nie stoję jak większość.

pięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

że straciłem tyle czasu. Tyle czasu. Już nigdy więcej nie zostawię rapu. Już nigdy więcej nie pozwolę na to. Złamała mi serce, do dzisiaj nie wiem za co.

czas wcześniej spod lubelskiej wsi wyjechał do stolicy szukać lepszych dni. Grzegorz Pizzy znał jednego z powiatu swego robiącego już od 99.

Na ostro, pochłaniając ostatniego gryza, spojrzał na typa, który miał na sobie bluzę prosto i właśnie wsiadał do taryfy. Dokąd? Spytał Rychu i na tym zakończymy.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Czy ty nie masz żadnych uczuć? No nie masz!
2: Mam gniew.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Tylko ja nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk, 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie

Ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele szukające dziury w całym, a cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.

piramidzie. Ej, ja nie umieram, są kody na życie i walczę ze sobą w każdy dzień. Tutaj codziennie mam ochotę na picie. Myślą, że mnie zjedzą, jestem przesiąknięty tym do szpiku kości. Co ty, nadchodzi mój sezon. I wszyscy polują, bo każdy chce mieć moje ciosy. Co po niektórzy tu myślą, że są z wyższych półek i ich muszę znosić, choć prędzej ich zdejmę. Nie przejmuję się tym, w ogóle rodzą się w mojej duszy sztosy. Chyba zajebałem już dość długi stage dive'im przeżycie, bo lecę sobie jak pojebasz mnie kurwa nosi i nie zapowiada się raczej na spadek w ogóle. Zarobię sam rapem i zabulę słoną i złotem posyp. Ej, która na osi, czas zabrać ci czas, to myślę, że jest spoko układem. Bardzo ładne wskazówki, chyba nie.

serce. Jestem tak prawdziwy, chociaż jestem duchem. Mogą tylko sobie gonić za mną, nie wyrobią na zakręcie. No i nie przeliczam ludzi tak jak kwitu, choć jest to zależne. Czy ciuś nikogo nie wydałem, też nikogo nie oszczędzę. Nie musisz mnie myśleć wzrokiem, by wiedzieć, że nie mam sobie równych. To prawdziwe gówno. Nie spinam się na gnoi, co próbują jak mogą mi przeszkadzać. Pega, ja wspinam się na Olimpii dla wszystkich tych podłych skurwieli, co chcieliby wcielić się w cele. Nie mam problemu ze zużywaniem naboi. Z takim flow jebać dryfowanie naboi. W chuj podwórek poznałem, a wychowany na swoim. Nie musisz powtarzać reguł, znam je dobrze, ale że cokolwiek w ogóle będzie mi kurwa dyktowane, zapomnij. Ta studnia jest bezdenna, nauczyłem się czerpać nawet jeśli na powierzchni pływa syf. To jak świadome śnienie, no bo na co dzień się dzieje. Właśnie to czego chcę, to jakby mu rzeczywistniał sen nam. I sobie go zapętlał, tyle razy do zżygania, że aż myślę, że to chyba syf. Te jebane wróżki mówią mi co będzie i zło wróżą, nie życzą sobie mnie, a i tak się spełniam. Myślę, że to wszystko tylko praca i myślenie, a nie, że jesteśmy do tego stworzeni. Kiedyś nie mogliśmy nic zrobić, dziś nie ma nic, czego nie możemy. Nie boję się wybuchu, przyzwyczajony do huku, pierdolę.

0: panią zebrał już wszystkich sobie podobnych sześciu. Ten plan, który miał na wejściu, wreszcie wykona. Czy jego sen się spełni, ich pokona? Nie wiem, naprawdę nie jestem tego pewien. Poznać prawdę pragnę jak ty, teraz czekam spokojnie, aż sny przyjdą do mnie, a w nich anioł będzie hojny i opowie mi historię pierwszej bitwy, ostatniej najważniejszej wojny. Aniołowie kontra bogowie, bądź spokojny, czekaj.
1: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

wiadomo na złym osiedlu. Znam wszystkich prawników i przestępców, zasady chodników i uniwerków. Stąd kilka wersów mam u nich w sercu. Żyją jak chcą, żyję jak chcę. Szczypią w tyłek, sprawdzam, czy to nie sen. Jak pytasz mnie o to, co widzę na dnie, to kostki lodu, trochę whisky.

0: królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Biznes to kupa śmiechu, bratku. Zhandlują prywatność swą bez cienia taktu. Wyślij MMS-a z miejsca swojego.

0: porno z wakacji do sieci ładowałaś sama.
1: Wszystko na sprzedaż, pokaż co masz. Wszystko na sprzedaż, pokaż co masz. Wszystko na sprzedaż, pokaż co masz. Wszystko na sprzedaż, pokaż co masz.
2: Tak jak mało kto ma wsparcie na szkło, gra z rolę swego.

0: Wszystko na sprzedaż, pokaż co masz.
1: Moje nowe cycki.
0: Wszystko na sprzedaż, pokaż co masz.

prezentuję siebie, klikę, rodzinę, THS, ekipę, której jestem pewien. Praski żargon dotrze dziś do ciebie wspólnymi siłami. Właśnie tak robi ten rap stołeczne podziemie. Na tym się chowa pokolenie młode, pierdolić modę. Trzeba rozróżniać co złe, a co dobre. Istotne to co wiarygodne. Romeo, klika, THS, dla

0: ściska pozdro.
1: A teraz wjeżdża w soku pseudonim narrator ZIPWWO śru. Co ty na to? Jeśli to już koniec, to was bal na bogato. Śmiej się prosto w twarz wszystkim szmatom. Damy radę razem, więc zastanów się dwa razy, zanim zwątpisz, bo Bóg o tobie nie zapomni. Hip hop soku, a nie jakiś pomnik. Nie rób z nas gwiazd, nie bądź taki przystojny.
2: No,

0: no bo się zgubisz.
1: Gadkę polską nawijam zawodowsko. Reprezentuję Śródmieście i ulicę Marszałkowską. Jeszcze nie wiesz kto to, mówi chudy Jurek. Chłopak z teamu prosto, od co ostro jadę. Z warszawskim składem liryczne komba. Dla fałszywych nasza banda, jak terrorysty bomba. Tak to bywa, gdy nagrywam z prawdziwą ekipą szczerą. Że kawałek ścina snuk jak cios siekierą. Elo,
2: z

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: kurwa, ja tutaj musiałem sufit wykładać, by ten numer tak.
1: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

patrzę na życie. Miasto śpi bezpiecznie w domach, gdzie w każdym z nich mieszka nie jedna historia. Czasami wkradam się jak złodziej w czyjeś życie, w brudach, brodze, w śmierci, śmiechu, zachwycie. Czasem zazdroszczę, czasem nienawidzę. Wiem, że każdy ma swoją drogę, ja o swojej wam piszę. I słucham ludzi, w ich oczach widzę siebie. Może naiwnie w sobie.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

rodzeni, by przegrywać. Żyjemy, by zwyciężać, brać na bary żywot swój, dźwigać jego ciężar. Bo życie tu to nie film, kolorowa maskarada, raczej skup się na łapaniu chwil. Oto moje motto, rada, bracie. Życie to talia kart, którą trzyma w rękach los. Co oszukuje już, kiedy tasuje, próbuje znów chować tu w rękach coś. I na żadnym zegarze nie ma do życia wskazówek, śmierć jest

pięciu historię albo wyjątkową rozmowę, zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Bohaterowie zeszłych wojen odeszli z pamięci ludzi. Ich sławę zabrało morze nowi. Choć ciągle świecą na firmamencie nieba, jak my, zmienią się w piasek, który zmyje ulewa. W książkach nikt nie wspomni, ludzie już nie chcą czytać. To świat groteski, głosu rozsądku już nie słychać. Nie ma już bohaterów, teraz królem jest błazen.

Tak silny, za rękę z bezczelnością, wiesz, sami przeciw wszystkim. To nie jest serial, tu nadzieja umarła. Ten świat to farsa, boleśnić lub spłonąć jak zabałka. Błysnąć chociaż na chwilę, by ogrzeć chłód tej nocy. Może dam życie, energię.

tak długo, a sens i spokój znajdę. Z bohaterami z Olimpu siedzieć i bić grappę. Znaleźć to coś, co piętnowano kiedyś jako szaleństwo. Odnaleźć Boga, bezpieczeństwo i przywrócić szlacheczność. To technopolis mnie męczy, wysysa z krwią rozsądek. Zwiększa się świata majątek, lecz coraz bardziej znika człowiek. Tylko w snach mnie tu nie ma i tylko w snach czuję radość. Otwieram oczy i zamiast plaży znów miasto.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Tak tu jest, tak tu jest, tak tu jest, tak tu jest, tak tu jest, tak tu jest.

słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Dla wszystkich po tamtej stronie kraju, zachodnia strona, dla kresowiaków we

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Miał 28 lat, żył w bólu i niewoli. To wszystko szybko wymknęło mu się spod kontroli. Zaczął od miękkich, jak większość rówieśników, lecz niestety to nie poskromiło jego apetytu. Spróbował twardych, koleżka go zaszczepił już po czasie. Płynął z nurtem bardzo zgubnej rzeki. Miał również problem ojca alkoholika.

najszybciej skończył się. Całe wakacje przesiedziała z młodszym bratem. Mama harowała na drugim etacie, żeby mieć na spłatę. Czemu ryczysz, gnoju, spójrz, ja nie płaczę. Świat jest piękny, świeci słońce, tak mówiła mu za każdym razem. Przyszedł

Jak setki innych, pewnej dziewczynki. Właśnie chowała na ogródku zabawki do skrzynki. Tata smarował gwinty, mama jak zwykle w kuchni. Jeszcze nie wiedziała, że nie zobaczy już córki. Tuż obok furtki stał szanowny sąsiad.

ciszę niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko

0: proces przecież nigdy nie zawraca.
1: To tylko krok, by granicę przekroczyć. Spuścić wzrok, nie patrzeć w oczy. Przeszłość oddzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć. Zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż spokój.
0: Tak wiele

problem. Kiedyś za wszystko w życiu sam odpowiem. Nikt mniej, nikt więcej, po prostu człowiek. Gdzie jest granica, co wolno i co warto, szukam. A każdy krok jest dla mnie w życiu niespodzianką.

0: bo takie mają hobby. Są tacy, którzy kradną, bo są głodni. Hip-hop uczy, chociaż nie wystawia glajtów. Rap, z kraju wiecznych wałków, tak od lat. Telefon start w poszukiwaniu lepszego. Ile razy już budziłem się w tym betonowym Lego. W imię ojca i syna i wszystkiego. Z i P, aż do dnia sądnego.
1: Pierwsze, ja dla mnie od lat zajawa. Służewiec południowy, Warszawa. Nie dla reportera sprawa. Grunt to dobra zabawa. Trochę hajsu, by żyć nie sława. Jak cienka delia i gwóźdź.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

ludzka rzecz. Błądzić się zdążyć, łatwo jest sądzić. Trudniej to skończyć, wybaczyć, znaczy zacząć od nowa, słowa chodzić. Zobacz, pogodzić się, spróbować. Wyzwanie, to jest wybaczanie, masz co dane, zostanie. Nic nie jest zapomniane, ramię w ramię, w zgodzie. Bez zawiści w sercu, oko za oko.

odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop, polski hip-hop. Stacje RMF Fresh tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Nie dzieje się przypadkiem, nie ja to ustalam, a często jest tak jak chcę. Mam charakter, nie oglądam się za plecy, biorę życie jakie jest i potrafię się tym cieszyć.
1: Do celu
0: jechałem po bandzie czasem, myślę, że przegiąłem lub że powinienem bardziej. Mój hajs w rynsztoku się topił, czasem myślę, co by było, gdybym nie ustąpił. Pomatom, ich kontrakt to 10 lat niewoli, wstyd ponad to. Dałem się przewalić im de facto, na ulicy twardo patrzę w twarz faktom. Każdy miał dość, cięć po kosztach, potem fama poszła, tak, molesty rozpad. Jadą po nosach, siedzą, jakaś

te wersy piszę jako Pelson, bo Pele już nie żyje, choć nie skoczył z okna i nie założył pętli na szyję. Jest jeden ważny szczegół, odszedł w samotności, bez kolegów, bez pogrzebu. Nie było grobu, frezji, nie było zniczy. Odszedł, gdy przyszedł czas się rozliczyć. To był chłodny, styczniowy wieczór, przeżył życie, jakby na społecznym zapleczu. Krążyły o nim niesławne legendy, pseudo wielkim świecie miał opinie przybłędy. W dzieciństwie szkodził innym dla swoich wygód, lecz gdy zamykał oczy, palił się ze wstydu.

znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc.

Miejsce schowane było chyba z drugiej strony. Zestaw mebli, lichy materac, mały stolik. Chleb powszedni, za szczęściem w pogoni. Zupy z torebek i ta chęć, żeby robić. Podziemny blask i nie żaden pociąg złoty. Zip skład, mały pokój u Doroty. Nie wiem jak, ale chcę, są kłopoty. Starszy brat, jadę w świat trochę o tym. Te dziewczyny pachną jak milion złotych. Żadna z nich ze mną życia nie ułoży. Duży żar, mały dar jednej nocy. Mam fart, one widzą we mnie coś jak prorocy. Patrzę tak na towary i gabloty. Tylko z zewnątrz, bo bez kwitu po co wchodzić. Odbijają się w witrynach moje oczy. Wierzę, że damy radę, keep walking. Tyle zwątpień, nigdy mniej wiary. Ktoś gaśnicę znów odpalił mi na piętrze. Może dziś powyrywamy wanny i zjedziemy bobslejami pod recepcję. No co, kurwa, artyści. A fantazja nie jest nigdy destrukcyjna.

Drogie zegarki odmierzają czas tak jak tanie, ale łatwiej mierzyć nimi dobre chwile. To nie żadne do finału odliczanie. Sprawdzam czas, by zobaczyć, ile już przeżyłem. Skarbie, jeśli chcesz iść ze mną dalej, to pokaż, czy masz dobre buty, tylko tyle. Nie zatrzymamy się prędko, ale mądre dziewczyny bolą czasem stopy głupie tyłek. Można latami szukać, gdzie jest ścieżka czysta prawda, ja idę ją wydeptać. I gdybym nie chciał dojść do takiego miejsca, żebym się poczuł, że doszedłem i zaprzestać. Znów jeżdżę lepszą furą, lepiej mieszkam, ale to szybsza bieżnia, nie wyższa poprzeczka. Nie zakocham się w banknotach i cyferkach, to wiążę ręce zamiast otwierać serca. Małe fiuty odbijają się w lakierkach wszystkich tych, co na pokaz lubią błyszczeć. Ja nie płaczę, że zostałem w samych szelkach, znów przy tranzytach pogubili mi walizkę. Szara magia, ja nigdy nie pękam, cały świat jest naszym domem, żeby istnieć. Żeby rozświetlić drogę, styknie iskra, ja ci daję tutaj pełną zapalniczkę.

0: prawda, że istnieje Eden.
1: Myślę, że nie zawsze sumienie miałem czyste. Powtarzają mi, że jak pościelę, tak się wyśpię. I liczę na to cicho, że tu każdy ma tak samo. Nie dam rady w pojedynkę przeciwko temu stanąć.

ludzie się karmią tym, co ci nie wyszło, i smucą tym, co ci się udało. Zauważyłeś? Tę fazę, na której już nie możesz patrzeć. Zawinąłbyś się od tego gdzieś daleko, przynajmniej na chwilę, ale to jest życie. Nie zerwiesz się, nie na długo. Musisz inaczej szukać przed tym syfem schronienia.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Wiedziałem, że droga, którą podążam, prowadzi mnie do samozniszczenia. Chciałem inaczej żyć. Normalna praca, rodzina, dom. Uległem jednak pokusom, a jedyny sposób, żeby uwolnić się od pokusy, to jej ulec. Nie dotrzymałem słowa. Słowa danego samemu sobie. Nie miałem już odwrotu. Zmierzałem donikąd. Moim przyjacielem stał się strach. Strach przed samym sobą. Tak to zwykle się kończy.

złe dzieciństwo, trzymał się poza domem. Lubił kraść i rozrabiać, ale o tym za moment. Jego ziomek był spoko, towar na porcję dzielił. Tak się wciągnął w interes, że go w końcu zamknęli. Chłopak był samotnikiem, chciałby dano mu spokój. W swoim życiu uczciwie nie przepracował roku. Nie był gotów na zmiany, fortuna mu się śniła. Ta historia z ziomeczkiem nic go nie nauczyła. Brać się

co to przeżył, no i zwątpił do reszty. Prześcieradło miał mocne, gdy zrobiło się ciemno. Anioł stróż tamtej chwili chyba poszedł się zdrzemnąć. Tak to zwykle się kończy, wyjdź tym faktom naprzeciw. Pewnie przyznałby rację, gdyby się nie powiesił.

0: przeciw.
1: Gdybym wiedział, gdybym potrafił pokonać samego siebie, gdyby opuścił mnie strach, strach przed życiem i szczęściem. W tej ostatniej drodze głupców, kłamców i straceńców nie będę sam. Podążę za mną setki niepodobnych.

Powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.

0: wojną.
1: Lubisz? Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
2: Mes Liber, Acetoholic, Liner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie, proszę ciebie.

zobaczymy, ale nie mam z wami związku, dziewczyny. Byłyście obie mi najbliższe, moje suki. Ja byłem dla was mistrzem, wy dwie, ja jeden i cała reszta. Czempioni kolędy, na bogato jedźmy gdzieś tam. Byłyście mocne, miałyście ostre pomysły. Po jakimś czasie już robiliśmy to przy wszystkich. Byłyście gorzkie, umiałyście dobrze grać. Te rozmowy, tematy, ten świat, kurwa mać. Przy was nie musiałem spać, tylko dalej jazda, opór. Takie czyste, choć miałem

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: To rap gra człowiek, to rap gra człowiek, to rap gra człowiek. Przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
1: Jedna pętla dalej.

0: RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
1: To jest tak, długopis i przeglądam kartę ekstertę, znajduję czystą pośród nich i gdzieś kopertę. W to szare popołudnie między grudniem a styczniem, chcę

Kasiu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: każdy na coś czeka.
1: Tak, dokładnie,
0: nie każdy się doczeka.
1: No może tego pragnie,
0: każdy na coś czeka.
1: Licząc na los dobry,
0: wielu przez to czekanie dostało już korby.
1: Każdy na coś czeka.
0: Tak, dokładnie,
1: nie każdy się doczeka.
0: Mimo że tego pragnie,
1: każdy na coś czeka.
0: Licząc na los dobry,
1: wielu przez to czekanie dostało już korby.
2: A teraz czekasz na pierwszą zwrotkę.

0: odjebać śmietankę.
1: Mogę
0: konać na AIDS, zarażając kochankę.
1: Mogę
0: paść na raka z 10 przerzutami.
1: Mogę
0: siedzieć pod celą przy plaży z warcabami.
1: Mogę
0: cierżąc życie w reklamówce, żulówce ze Steinmetz.

0: kopeki nad ranem.
1: RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 1000. RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: ready for this?
1: Gęski, gęski. Ja mogę wszystko.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

za Ariadny, nic porozumienia dzierżąc, nie zostawiał ich pod żadnym. Dla wszystkich kobiet bez natury jak Santypa, co je niesie ciepło, przy którym topnieje Antarktyka. Se gada mnie to, że próbuję tą miłość opisać. Wiem, że lepiej jak ma różne niż jak tylko oblicza. Miłościa kopi lub

Czy metrowy żywopłot, widok sąsiada z żoną, jak też oni sami są mu niepotrzebni, odkąd własną nieruchomość zasiedlił i nikt się nie widzi i wszyscy są radzi i za nic nie chcieliby się stąd wyprowadzić. W sumie po co się przejmować i siać po strach? W końcu to osiedle nieruchomości to zaledwie wioska, a? Ale jak nie walić z armat, kiedy ta wioska staje się coraz bardziej

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Donięty, rodzina i przyjaciele, dla nich sentymenty, nie dla bloków, zaspawanych sypów widoków, pono i soku, przełom na przełomie roku.
1: Prawda.
0: Pomaga też zakopywać topór, chyba że hobby takie masz, mieć wrogów. Jak chcesz być silniejszy, łącz zamiast dzielić, przecież nie są wolni ci.

patrzą mi na ręce. Mówią mi znawcy świata, jak mam żyć. Bym pod reguły się podstawiał, biją brawa. Klakierzy, marionetki losu. Mówią, słuchaj nas,

0: lat mówią mi, ciągle mówią, mówią.
1: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.